Mulin Kalango, io con la nacopa 9000 km quadrados. Canisinam, cigo, cimenicino cignasa, ziculanghisa cuti, antu, apano pamzinta o cinga, cigo, cignasa, ali o simpana maganizo, pacatin di tupa, cufuna, cu pesa, cusindiki, racona cuti, la mulola gicoli menerino, la mosambiki, linga volomese, cusaina, quanto angati, cufuna cucciacula, mpingo, o a cipembezo, dentro mecho, la mulola, limenero, linkati in cito, Likunena kuti mpaka pano muntu pofuna chakula mpingo chipembezo ajikhalako ndi wanthu kwenena na pa 5000 osaina. Chinthu chimenecho chikutengera kuna kuti wanthu ajisemphana maganizo. Wena akupempha kuchepecha chiwerengero cha wanthu osaina pofuna kukhazikitsa mpingo chipembezo mpaka pa 20000. Pamena wena akuona kuti yofunika kuonjeza chiwerengero cha wanthu onena kuti ajisainira makalata opempha kukhazikitsa mpingo chipembezo mpaka kufikira na pa wanthu 20000. Koma nchumwecho mkatuma wanthu uchuchana pa maganizo amenewa zikuoneka kuna kuti mpaka pamene pano amene akupempha kuchepetsa chiwerengero cha wanthu akuna kuti 5000 ndi wanthu ochuluka kwambiri ndipo pofuna kupeza kusaina kwa anthu amenewa makalata opempha kukhazikitsa mpingo ndi chinthu ndithu chovuta kwambiri pamene ndithu wena akuna kuti yofunika kuonjezera itakhala ngati njira imeneyi yofuna kuthetchera mchitidwe umenewo umakhala ngati ndithu nchumwecho ukhazikitsa mipingo azipembezo ndi chiganizo chofuna kufafukaniza makhalidwe abwino a dziko kupita ndithu makhalidwe a anthu a chuma ndi zina zimenezo zimakhala zosavomerezedwa pakati pa anthu ndipo nchomwecho wanthu amenewa anali nkukamba izi lero lino pano pa mzinda waichinga pomwepo ndithu anali pa mkumano ofufuza za nkhani imeneyi kuchokera kugulu la kunyumba ya malamulo ya dziko lino la Mosambiki pa nthawiyi ndipo ndithu wankulu wakabungwe kamene kali patsogolo pofufuza za nkhani imeneyi mu nkhani izi za mpingo wachipembezo ku nyumba ya malamulo bungwe limene lamalitana kuti lona za asuntos sociais género tecnologia